koncert legendy z Jamajki. Człowieka, który znał się z Bobem Marleyem. Bernix Wirt przed wami! Hałas!